0: zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se. El Radio 974.
1: Penso con sueño para